złamanych stręt. Ja rukie bracia giewał wierch, ja bramą nie gost. Tam, gdzie wada, wisuj na zimę kruki, ty słyszysz szagi.